0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu. W piątek 8 maja wita Państwa bardzo serdecznie Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa na polski program Radia SBS. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie w to piątkowe popołudnie. A oto co nadamy w dzisiejszym programie. Już za chwilę przegląd wiadomości i temat dnia. W wyniku zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym powiązanym ze śmiertelnym ogniskiem tego patogenu zmarły 3 osoby, a łącznie odnotowano 8 przypadków zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja jednak, że ryzyko dla szerokiej populacji jest niskie, a sytuacja nie ma charakteru podobnego do pandemii COVID-19. O szczegółach zaraz po dzienniku. Po czym nadamy dalsze aktualności z Australii. Kolejna podwyżka stóp procentowych oraz oszustwa w programie opieki nad osobami niepełnosprawnymi NDIS to tematy, które poruszymy w magazynie Australia jak minął tydzień. A w drugiej części audycji spotkamy się z panią Agnieszką Chudecką, doktorantką na Uniwersytecie Flindersa. Porozmawiamy o potrzebach i powrocie osób starszych do języka ojczystego. Projekt badawczy, nad którym pracuje pani Agnieszka, nosi tytuł Życie codzienne i opieka nad starszymi Polakami w Australii, gdy pojawiają się trudności w rozmowie i następuje powrót do języka macierzystego. To w drugiej części programu. Nadamy również kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu to Augusta Ada King, hrabina Lovelands, matematyczka i pionierka informatyki oraz legendy z Kociewia, nazwa miasta Chojnice. A na koniec programu nadamy ogłoszenia lokalne, oczywiście jeśli czas nam na to pozwoli. To wszystko przed nami. Zapraszam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę, czyli do końca programu i życzę miłego odbioru.
3: Oto przegląd wiadomości radia SBS 8 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Ukraina oskarżyła Rosję o zignorowanie propozycji zawieszenia broni i przeprowadzenie dziesiątek ataków lądowych, nalotów oraz uderzeń dronów. Rozmowy o zakończeniu największego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej pozostają bez przełomu, a dodatkowo zostały przyćmione przez konflikt z Iranem. Rosja domaga się też wycofania Ukrainy z 4 okupowanych regionów, na co Kijów się nie zgadza. Watykan poinformował, że papież Leon i sekretarz stanu USA Marco Rubio zgodzili się odnowić dobre relacje między stronami po spotkaniu w Rzymie. Do rozmów doszło po krytyce papieża ze strony Donalda Trumpa, który zarzucał mu słabość wobec przestępczości i błędną politykę zagraniczną. Papież apelował wcześniej o deeskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie i krytykował twardą politykę migracyjną administracji Trumpa. Marco Rubio podkreślił wspólne stanowisko obu stron, m.in. w kwestii wolności religijnej. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że ognisko hantawirusa na statku wycieczkowym nie przypomina początku pandemii COVID-19. Epidemiolodzy zaznaczają, że wirus przenosi się jedynie poprzez bliski kontakt, a sytuacja jest pod kontrolą. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła dotąd 5 z 8 podejrzanych przypadków. Zmarły 3 osoby, w tym 69-letnia Holenderka zakażona wirusem. Rząd federalny i Wiktorii zatwierdziły kontrowersyjny projekt gazowy nazywany ANI, prowadzony przez Amplitude Energy. Inwestycja ma dostarczać gaz wyłącznie na rynek krajowy i do 2028 roku zwiększyć możliwości magazynowania w stanie o 70%. Minister energii Lili D'Ambrosio uważa, że projekt może obniżyć koszty życia. Zieloni krytykują jednak Partię Pracy za poparcie polityki rezerwacji gazu. Największe w Australii badanie dotyczące warunków pracy migrantów ujawniło powszechne i systemowe zaniżanie wynagrodzeń. Raport Migrant Justice Initiative wskazuje, że sami studenci zagraniczni tracą z tego powodu ponad 3 miliardy dolarów rocznie. Autorzy badania podają, że 2/3 migrantów otrzymuje stawki niższe niż przewiduje australijskie prawo, a 3/4 pracuje w niestabilnych formach zatrudnienia. Spis powszechny, największe badanie danych prowadzone przez Australijskie Biuro Statystyczne, odbędzie się 11 sierpnia 2026 roku. Zebrane informacje służą m.in. do planowania szkół, opieki zdrowotnej, transportu i infrastruktury oraz tworzą obraz demograficzny Australii. Formularz będzie można wypełnić online lub w wersji papierowej. W ciągu najbliższych dni mogą zostać ogłoszone w Polsce nazwiska nowych wiceministrów z klubu Centrum, zapowiedział jego przewodniczący Mirosław Suchoń. Podkreślił, że decyzje w tej sprawie w zasadzie już zapadły. Zmiany są związane z sytuacją po rozpadzie Polski 2050 Szymona Hołowni i rozmowami w ramach koalicji rządowej, w tym deklaracjami premiera Donalda Tuska o możliwym przydziale stanowisk dla polityków Centrum. W Polsce utrzymuje się poważna susza. W niektórych regionach od miesięcy nie spadły opady, co powoduje niski poziom wód w rzekach i wysokie ryzyko pożarów. Rolnicy mają problemy z rozpoczęciem wiosennych prac polowych, a zbiory warzyw i zbóż mogą być opóźnione i mniej opłacalne. Obecne opady są spóźnione i niewystarczające. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej w 2029 roku. Podkreślił, że projekt to nie Izera, a partnerem technologicznym będzie tajwański Foxconn. Fabryka ma powstać w Jaworznie, a Polska ma być większościowym udziałowcem. Minister skrytykował też wcześniejszy projekt Izery jako nieudany i kosztowny. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,60 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. O zakażeniu hantawirusem na statku wycieczkowym mówi ponownie Agnieszka Beczen.
1: Statek wycieczkowy powiązany ze śmiertelnym ogniskiem hantawirusa opuścił wyspy Zielonego Przylądka i zmierza na Wyspy Kanaryjskie, gdzie pasażerowie mają zejść na ląd i wrócić do domów. W wyniku zakażenia zmarły 3 osoby, a łącznie odnotowano 8 przypadków choroby. Według Światowej Organizacji Zdrowia na pokładzie MV Hondius wciąż przebywa około 150 pasażerów. 2 zakażone osoby oraz 1 przypadek podejrzany zostały ewakuowane do Holandii w celu leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja jednak, że ryzyko dla szerokiej populacji jest niskie, a sytuacja nie ma charakteru podobnego do pandemii COVID-19.
2: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
1: To nie jest kolejne COVID-19, ale to poważna choroba zakaźna. Jeśli ktoś się zarazi, co zdarza się rzadko, może dojść do zgonu. Dlatego osoby na statku są słusznie zaniepokojone, a także część opinii publicznej może się obawiać. Kluczowe są więc wczesne i dokładne informacje oraz wiedza o rzeczywistym ryzyku ekspozycji. Większość ludzi nigdy nie zetknie się z tą chorobą. Wśród 3 osób ewakuowanych ze statku był też lekarz pokładowy, który początkowo był w ciężkim stanie, ale później jego stan się poprawił. Chorzy zostali przetransportowani do Amsterdamu, a holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wszyscy pacjenci zostaną przekazani do specjalistycznych szpitali w Europie. 2 osoby nadal są w ciężkim stanie, natomiast 3 nie ma objawów, choć miała bliski kontakt z pasażerem, który zmarł na pokładzie. Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiła również aktualizację dotyczącą wszystkich 8 potwierdzonych przypadków.
3: At the present time we have 8 suspected cases.
1: Obecnie mamy 8 podejrzanych przypadków, 3 osoby zmarły, 3 przypadki zostały potwierdzone, a wszystkie są powiązane ze statkiem. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii w RPA i jej stan się poprawia. 3 osoby zostały dziś medycznie ewakuowane ze statku i są w drodze do Holandii. 1 nowy przypadek został zidentyfikowany w Szwajcarii i dotyczy osoby, która zeszła ze statku w rejonie Wyspy Świętej Heleny. Ostatni przypadek to podejrzenie zakażenia, starsza kobieta, która niestety zmarła na pokładzie statku. Pasażerowie i załoga pozostający na pokładzie nie mają objawów i izolują się w swoich kabinach, podczas gdy statek płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Według władz jego przybycie nie stanowi zagrożenia dla ludności. Zakażenie hantawirusem zwykle następuje po wdychaniu skażonych odchodów gryzoni. Jednak dr Thorsten Feld z Uniwersyteckiego Szpitala w Düsseldorfie, specjalista chorób tropikalnych, wskazuje, że w tym przypadku szczep wirusa może przenosić się również z człowieka na człowieka. Według wstępnych doniesień jest to wirus południowoamerykański, a konkretnie podtyp wirusa Andes. Nie tylko jest on bardziej niebezpieczny, powoduje cięższe objawy i wyższą śmiertelność, ale jest też jedynym podtypem wirusa, który może przenosić się z człowieka na człowieka. Jednak przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia na Wyspach Zielonego Przylądka Ann Lindstrand podkreśla, że ryzyko pozostaje niskie. Ten typ Andes jest tym, który wcześniej wykazywał zdolności do większego przenoszenia się między ludźmi niż inne szczepy. Jednak musimy podkreślić, że ryzyko nadal jest bardzo niskie. Nawet na tym statku, gdzie było 147 osób, tylko u 8 pojawiły się objawy. Nawet w przypadku tego wariantu Andes do zakażenia potrzebny jest bliski kontakt, na przykład wspólna kabina lub bardzo bliska styczność, aby doszło do transmisji z jednej osoby na drugą. Statek ma wkrótce zacumować na Teneryfie, a hiszpańskie władze przygotowują się na jego przybycie. Minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że jeśli pasażerowie pozostaną zdrowi, wszyscy obcokrajowcy zostaną następnie odesłani do swoich krajów.
4: El barco va a continuar rumbo a Canarias.
5: The ship will continue on to the Canary Islands.
1: Statek będzie kontynuował rejs na Wyspy Kanaryjskie, gdzie ma dotrzeć w ciągu 3 dni do drugorzędnego portu Granadilla de Abona. Jest to port o niewielkim ruchu, położony 10 minut od lotniska Tenerife South. Na miejscu zostanie przeprowadzona wspólna ocena stanu zdrowia oraz procedura ewakuacji, aby odesłać wszystkich pasażerów do ich krajów. O ile ich stan zdrowia na to pozwoli, wszyscy zagraniczni pasażerowie zostaną repatriowani w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. 14 hiszpańskich pasażerów pozostanie poddanych kwarantannie w wojskowym szpitalu w Madrycie, a jej długość będzie zależeć od momentu potencjalnego kontaktu z wirusem. Minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że okres inkubacji wirusa wynosi 45 dni. Nie wiadomo, w jaki sposób wirus dostał się na pokład statku Hondius. Jednak śledczy sprawdzają, czy holenderska para mogła zarazić się w południowej Argentynie przed wejściem na pokład, być może po kontakcie z gryzoniami na wysypisku. W Europie i Afryce prowadzone jest także śledzenie kontaktów pasażerów, którzy wcześniej zeszli ze statku, którego rejs rozpoczął się 1 kwietnia w Ameryce Południowej i obejmował m.in. Antarktydę oraz odległe wyspy Atlantyku. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o większe inwestycje w systemie ochrony zdrowia w Afryce, gdzie, jak podkreśla regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia dr Mohamed Janabi, odnotowano przypadki ciężkich zakażeń wymagających leczenia na oddziałach intensywnej terapii w RPA.
6: Let us commit to three priorities.
1: Zadbajmy o trzy rzeczy: lepsze planowanie poprzez inwestycje w szkolenia, mądrzejsze szkolenia z wykorzystaniem praktycznych metod oraz zatrzymanie talentów dzięki jasnym ścieżkom kariery. Jeśli zrobimy to dobrze, nie tylko odpowiemy na zagrożenie hantawirusem, ale wzmocnimy bezpieczeństwo zdrowotne Afryki wobec każdego przyszłego zagrożenia.
6: We are strengthening Africa health security for every threat ahead.
1: Podkreśla on, że sytuacja pokazuje potrzebę skoordynowanej reakcji na poziomie globalnym oraz wzmocnienie systemów ochrony zdrowia. Na podstawie materiału Karin Thomas z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Czy ja.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt garwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Witam Państwa ponownie przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do pozostania z nami i ze mną do końca programu, czyli jeszcze przez następne 45 minut. Jak co piątek radośnie, właśnie tym akcentem muzycznym, bo jesteśmy już na końcu tygodnia i myślimy o co najmniej słonecznym weekendzie, a może i jeśli jest deszczowy, to wspaniale spędzonym weekendzie. Drodzy Państwo, co jeszcze przed nami? Już za chwilę aktualności z Australii w magazynie Australia jak minął tydzień. Później spotkanie z naszym gościem, a jest nim pani Agnieszka Chudecka, doktorantka na Uniwersytecie Flinders, z którą rozmawiać będziemy o potrzebach starszych i powrocie osób starszych do języka ojczystego. Będzie też kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiaj tematem jest Augusta Ada King, hrabina Lovelands, matematyczka i pionierka informatyki oraz legendy z Kociewia, nazwa miasta Chojnice. Na koniec będą ogłoszenia lokalne. Ale jeszcze zanim przejdziemy do dalszych aktualności, zanim przeniesiemy się do spraw aktualnych, przypomnę, że magazyn Australia jak minął tydzień co piątek przygotowuje dla Państwa Darek Paczyński. Zanim to zrobimy, proponuję piosenkę zgodnie z kalendarzem urodzin znanych polskich piosenkarzy i wykonawców. 6 maja, czyli przedwczoraj, urodził się Artur Marcin Rojek, wokalista, muzyk, autor tekstów i kompozytor, członek zespołu Myslowic. No właśnie, skąd ta dziwna nazwa pisana przez L oczywiście i przez V i na końcu TZ, czyli nie C, Myslowic. Ja się właśnie zawsze zastanawiałam. Okazuje się, że Artur Marcin Rojek urodził się 6 maja 1972 roku w Mysłowicach. W związku z tym nazwa Myslowic. Oto jego pierwsza piosenka, chyba najbardziej znana, Długość dźwięku samotności.

Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Premier Anthony Albanese i jego japoński odpowiednik Sanae Takaishi ogłosili obszerny pakiet porozumień obejmujących bezpieczeństwo gospodarcze, obronność, kluczowe minerały i energię. Przywódcy zakończyli rozmowy kolacją w The Lodge w poniedziałkowy wieczór. Albanese podarował premierowi Japonii, która była członkiem uniwersyteckiego zespołu, nakładkę na perkusję AC/DC z własnoręcznymi podpisami członków zespołu Angusa Younga, Briana Jonesa, Cliffa Williamsa, Phila Rada i Malcolma Younga. Takaichi odwzajemniła się dwoma płytami winylowymi japońskich zespołów rockowych. Lider opozycji Angus Taylor stwierdził, cytat, że podwyżka stóp procentowych jest wynikiem nadmiernych wydatków federalnych. We wtorek Bank Rezerw podniósł stopę gotówkową o 0,25% do poziomu 4,35%. Była to trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych w tym roku, ale już 14. od kiedy Partia Pracy doszła do władzy. Rada Banku poinformowała, że inflacja pozostaje wysoka i wynosi 4,6%, znacznie powyżej docelowego przedziału 2 do 3%, nie wykluczając jednocześnie kolejnych podwyżek stóp. Prezes banku Michelle Balog powiedziała, że zarówno wydatki sektora prywatnego, jak i wydatki rządowe przyczyniły się do wzrostu popytu, ale podkreśliła, że wojna z Iranem miała również znaczący wpływ.

Australijscy podróżnicy odwracają się od Stanów Zjednoczonych. Analiza biur podróży oparta na najnowszych danych Biura Statystycznego oraz Departamentu Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego wykazała, jak to nazwano, sejsmiczną zmianę w preferencjach podróżniczych Australijczyków. Turyści coraz częściej rezygnują z wyjazdów do Ameryki na rzecz Azji. Choć ogólna liczba Australijczyków podróżujących za granicę pozostaje wysoka, liczba wyjazdów do USA spadła o 5% w skali roku do lutego 2026 roku. Jeszcze większy spadek o 10% odnotowano w samym miesiącu lutym. Dane za luty opublikowane w środę zostały zebrane przed tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki militarne na Iran 28 lutego oraz przed ogłoszeniem przez administrację Donalda Trumpa ceł na import wybranych produktów farmaceutycznych 2 kwietnia. W ramach wieloagencyjnych działań mających na celu zwalczanie domniemanych oszustw programu NDIS, śledczy skonfiskowali gotówkę, metale szlachetne i aktywa kryptowalutowe w stanie Queensland w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie domniemanych oszustw. Australijska rządowa grupa specjalna do spraw oszustw skonfiskowała gotówkę, srebro i złoto o wartości 176 milionów dolarów. Po wykonaniu 5 nakazów przeszukania w Queensland w ramach trwającego śledztwa karnego. Wspólne śledztwo o kryptonimie Operacja Benz rozpoczęło się w październiku zeszłego roku po tym, jak Narodowa Agencja Ubezpieczeń zidentyfikowała uczestnika, który rzekomo składał wnioski o wsparcie i usługi w ramach Narodowego Programu Ubezpieczeń Niepełnosprawności, tzw. NDIS. Australijczycy w szybkim tempie przyspieszają przechodzenie na pojazdy elektryczne, a nowe dane ubezpieczeniowe ujawniają gwałtowny wzrost zainteresowania, ponieważ ceny paliw pozostają nieprzewidywalne, a presja na podaż utrzymuje się. Dane NRMA pokazują, że liczba zapytań o ubezpieczenie pojazdów elektrycznych wzrosła o 120% w kwietniu w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, co sygnalizuje znaczny wzrost zainteresowania konsumentów samochodami elektrycznymi. Ten wzrost nastąpił w czasie, gdy gospodarstwa domowe nadal zmagają się ze zmiennymi kosztami benzyny, a wielu kierowców rozważa teraz długoterminowe oszczędności zamiast polegania na tradycyjnym paliwie. Sean Ticehurst, szef działu badań motoryzacyjnych w NRMA, powiedział, że dane odzwierciedlają wyraźną zmianę w sposobie, w jaki Australijczycy oceniają swoje opcje transportu. Cytuję, ponieważ obecnie dostępny jest ponad 100 modeli pojazdów elektrycznych w każdym głównym przedziale cenowym, pojazdy elektryczne są coraz częściej postrzegane jako realna opcja, która pomaga obniżyć koszty eksploatacji i zapewnia większą pewność co do codziennych wydatków na transport, powiedział Ticehurst. I dodał, że to, co kiedyś uważano za niszowy rynek, wkracza teraz do głównego nurtu, ponieważ coraz więcej konsumentów szuka stabilności kosztów transportu. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia, jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Drodzy Państwo, zmieniamy temat o kwestiach no nieco lżejszych, ale właściwie bardzo ważnych. Chodzi o obserwowane zjawisko powrotu do języka ojczystego przez osoby starsze. O tym z dzisiejszym gościem.
2: Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu panią Agnieszkę Chudecką z Australii Południowej. Witam panią bardzo serdecznie, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam pani Anno.
2: Pani Agnieszka jest doktorantką na Uniwersytecie imienia Matthew Flindersa i bada w tej chwili, to znaczy pochyla się nad projektem badawczym, który jest częścią pani pracy doktorskiej. Tytuł tego projektu, który został zatwierdzony przez Komisję Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Flinders, jest Życie codzienne i opieka nad starszymi Polakami w Australii, gdy pojawiają się trudności w rozmowie i następuje powrót do języka macierzystego. I z tego, co wiem, przeprowadziła pani wiele już wywiadów z osobami w wieku starszym. Jakie są pani spostrzeżenia, jakie wnioski? No może wnioski to jeszcze nie, bo przecież praca trwa, ale jakie są pani spostrzeżenia, jeżeli chodzi właśnie o ten powrót do języka ojczystego w, powiedzmy, już w takim podeszłym wieku?
3: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat, za możliwość rozmowy na ten temat. Oczywiście.
2: No, cała przyjemność po naszej stronie.
3: Na wnioski zdecydowanie jest jeszcze za wcześnie, ale ponieważ jestem mniej więcej na etapie 70% zbierania danych w tej fazie badań, to mogę powiedzieć tak, jawi mi się niesamowita grupa osób o fantastycznych historiach życiowych. Jestem zaszczycona, że mogę słuchać tych wspomnień. Rozmawiamy o języku, natomiast język faktycznie, to się potwierdza z rozmowy na rozmowę. Język to jest medium, które nas łączy, które pozwala nam się komunikować, nawzajem rozumieć i z jednej strony to fantastycznie popiera słuszność wybranego tematu, ale z drugiej strony otwiera niesamowicie szerokie ramy rozmów o języku. Niby zadaje konkretne pytania, ale o tym języku można właśnie bez końca i bardzo dobrze. Ale paradoksalnie najmniej słyszę o utracie języka, o powrocie do języka ojczystego tak, ale o utracie języka angielskiego nie. I tu chciałam skorzystać z okazji i pochwalić nas jako polską społeczność w Australii, przynajmniej w tym pokoleniu, z którym rozmawiam. Jestem bardzo dumna z tego, jacy my jesteśmy dumni, jacy my jesteśmy zaradni, jacy my jesteśmy przedsiębiorczy, jak fantastycznie rozwiązujemy problemy niemalże zanim one się pojawią. No i to jest takie bardzo inspirujące. Dziękuję bardzo.
2: Ale jakie jest spostrzeżenie, jeżeli chodzi o ten powrót do tego języka ojczystego? Znaczy nie zapomina się może angielskiego języka, ale jakby się chce rozmawiać tylko po polsku, prawda? Czy przychodzi taki moment?
3: Dokładnie tak. I to jest jedna z moich takich roboczych hipotez, o których mam nadzieję usłyszeć więcej. Rozmawiam z osobami, które ciągle mieszkają u siebie w swoich domach, ciągle są aktywne w społeczności, wśród przyjaciół, nie są jeszcze w tej długoterminowej opiece w ośrodkach opieki. Można powiedzieć, że to są ludzie jeszcze za młodzi na to, żeby tracić język angielski ze względów zdrowotnych albo innych. Natomiast to, co słychać, to słychać może nie nostalgię, może nie tylko takie bardzo aktywne podejście, co moglibyśmy zrobić, żeby zapobiec utracie języka. I tutaj naprawdę ogromna kreatywność i takie podejście bardzo aktywne do takiej możliwości, ale słychać może nie tyle nostalgię, ile dowody na to, dlaczego język jest ważny i dlaczego ludzie chcą mieć możliwość, żeby rozmawiać, żeby komunikować, żeby wymieniać się spostrzeżeniami, żeby wspominać w języku ojczystym. I tutaj powód, który jest wymieniany najczęściej, to jest, bo mogę w pełni być sobą, bo mogę precyzyjnie wyrazić to, o czym myślę, bo mogę bez obawy liczyć na reakcję słuchacza, który zrozumie i będzie wiedział, kiedy się trzeba roześmiać, a kiedy trzeba zapłakać, co jest wesołe, co jest smutne, a co zostało powiedziane jako żart.
2: No, na ogół jest też tak, że właśnie jak się coś, to znaczy szczególnie, że chodzi o twórców, pisarzy, to jednak najłatwiej jest dla nich, po prostu oni chcą pisać tylko w języku ojczystym, bo mogą się w pełni właśnie wyrazić, prawda, w pełni określić, w pełni powiedzieć o swoich emocjach. Właśnie sztuka czy literatura w ogóle to przecież są emocje.
3: Jak najbardziej. I tutaj usłyszałam taką rzecz w jednym z wywiadów i było to dla mnie zaskakujące, chociaż być może nie powinno, bo ja jestem polonistką też z wykształcenia, ale usłyszałam od pani, która jest literatem, która jest twórcą, że w momencie, kiedy pisze ten sam utwór, kiedy zaczyna go, siada do utworu i zaczyna pisać po polsku albo zaczyna pisać po angielsku, to po pierwsze nie wie, gdzie ją dany utwór zaprowadzi, a po drugie mówi, że bardzo często konkluzja jest zupełnie odmienna w jednym i w drugim języku, bo właśnie wiersz poszedł swoją drogą. I myślę, że to jest piękne i pięknie opisuje, dlaczego język jest ważny, dlaczego nasza tożsamość siedzi mocno zakorzeniona w tym naszym kulturowym dziedzictwie językowym też.
2: No więc język polski, tak jak pani powiedziała, jest bardzo ważny i cieszymy się też, że cały czas mamy tutaj polskie szkoły i mamy też możliwość zdawania matury z języka polskiego, co często jest bardzo, bardzo przydatne dla tych młodych ludzi. I chcemy oczywiście tutaj na antenie radia SBS szczególnie promujemy język polski i uczenie się języka polskiego. I teraz przy tych możliwościach, jeżeli chodzi o tą wspaniałą technologię, którą mamy, że mogą się uczyć i zdalnie, mogą chodzić do szkoły. Ktokolwiek chciałby się uczyć tego języka, to ma takie możliwości.
3: Absolutnie i tu ze swojej strony powiem to, co staram się powtarzać jak najczęściej, że zawsze wysyłam w eter takie wspierające fluidy w kierunku rodziców, którzy podejmują tę ogromną, ale bardzo ważną pracę, żeby przekazać język młodszemu pokoleniu. Jako mama dwójki dzieci urodzonych w Australii wiem, że to jest praca, wiem, że to jest obowiązek, ale wiem też, że warto i wiem, ile dumy mam z tego ja jako rodzic, ale również moje dzieci, kiedy słyszą komplementy na temat tego, jak mówią, to jest bardzo dużo pracy. To wymaga zaangażowania, poświęcenia ze strony rodziców i w domu, i w szkole, i przeglądając właśnie te różne możliwości online, ale warto i zawsze, zawsze do tego namawiam, bo to jest coś, co się dokłada do tej jakby skrzynki narzędziowej naszych dzieci na przyszłość i na przykład nauczyciele moich dzieci regularnie je chwalą nie tylko za języki, ale chwalą za to, jak dzieci czytają, jak dzieci pracują z tekstem w języku angielskim na przykład, jak sobie radzą na matematyce, jak sobie radzą na muzyce, dlatego że język to jest system i im bardziej pracujemy nad rozwojem systemu, tym lepiej inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.
2: To jest bardzo istotne właśnie, żeby się uczyć języków. Tak naprawdę nie ma tak zwanej emigracji, tylko po prostu młody człowiek wybiera sobie kraj, w którym chce żyć w tej chwili. To się wszystko teraz zmieniło.
3: Całe szczęście. I tutaj są dwa ogromnie ważne punkty. Z jednej strony rzeczywiście wychowując obywateli świata, dokładamy się do lepszego jutra dla nas wszystkich. Natomiast z drugiej strony jest tak zwana proza życia, czyli co zostało policzone, to się będzie liczyło. I tu chciałam zaapelować do wszystkich Państwa, do wszystkich słuchaczy, W sierpniu będziemy mieli kolejny spis ludności, census tutaj u nas w Australii. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, aby przyznawać się z dumą do polskich korzeni, do polskiej kultury, do znajomości języka polskiego, żeby deklarować, że mówimy w języku polskim w domu, że mówimy w życiu prywatnym, w życiu towarzyskim, że ten język istnieje wśród nas i wśród starszych pokoleń i wśród młodszych pokoleń, dlatego że te dane przekładają się później na przykład na decyzje budżetowe, na przykład na planowanie, na przykład na to, że mamy tę wspaniałą możliwość, żeby korzystać z oferty programowej SBS w języku polskim.
2: No, dziękuję bardzo, że Pani o tym wspomniała, ale wróćmy jeszcze do tego projektu. Jakie są jakby cele tego projektu? Jaki to może mieć wpływ na różne decyzje i w ogóle na różne badania?
3: Cele są bardzo szerokie i ambitne. Z jednej strony zjawisko powrotu do języka ojczystego, language reversion, pozostaje w sferze rozmów. Nie zostało do tej pory solidnie udokumentowane w literaturze naukowej, w literaturze przedmiotu. Nie ma jasności co do definicji i jeszcze mniej jest jasności na temat tego, czy to w ogóle się zdarza, komu się zdarza, dlaczego się zdarza. I tu na ten temat mam nadzieję będę w stanie się wypowiedzieć. Natomiast drugim takim bardzo praktycznym celem jest to, o czym wspomniałam wcześniej, że co zostało policzone, to się liczy. Ja nie będę w stanie dodać takich dużych, znaczących liczb danych, ale będę mogła dodać przyczynek i uzasadnienie w rozmowie o kształtowaniu polityki senioralnej w Australii, że takie zjawisko występuje, wobec tego powinniśmy to zjawisko ująć w planowaniu opieki i serwisów i programów dla starszych osób pochodzących z wielokulturowych społeczności. No i tu mam nadzieję, przeważającym głosem będzie, przynajmniej wiemy wystarczająco dużo o polskiej społeczności, potem możemy pytać o innych, prowadzić dalsze badania. Ale mamy dowód na to, że język jest ważny, trzeba go wspierać i mam nadzieję pomoże to na przykład rozwiązać bardzo prosty obecnie problem, czyli starsza osoba na przykład życzy sobie, żeby ktoś przychodził zająć się ogrodem. Ci, którzy kształtują politykę senioralną i ci, którzy świadczą serwisy, mówią, no ależ ogród to jest na zewnątrz, poza domem, wiadomo co tam trzeba zrobić, czyli ogrodnik nie musi mówić w tym samym języku, co starsza osoba. I ja mam nadzieję dostarczyć dowodów na to, żeby odpowiedź była taka, że to jednak ma znaczenie i że lepiej, żeby ogrodnik mówił po polsku, bo wtedy będzie można ustalić, czy różom należy obciąć same końcóweczki, kwiaty, które przekwitły, czy też wykosić do spodu równo pod linijkę.
2: Tak jest, a poza tym to też jest, to jest osoba, która przychodzi, nie szkodzi, że jest na zewnątrz, czy może wejdzie też na chwilę na kawę i porozmawia. To jest wydarzenie dla tej starszej osoby, która jest na tyle fizycznie i mentalnie sprawna, że może być w domu sama, to, że sobie porozmawia z tą osobą po polsku, to też jest bardzo ważne, bardzo ważne.
3: Absolutnie tak i to również słychać w moich wywiadach. Każda interakcja, każda rozmowa to jest część naszego życia społecznego, a osoby starsze bardzo często to swoje życie społeczne mają zawężone do własnego domu, bo na przykład już nie jeżdżą samochodem. Mhm. I dlatego każda interakcja się liczy i jeżeli możliwa jest rozmowa w języku polskim, to nawet takiej starszej osobie bardziej się będzie chciało rano wstać, ładnie ubrać, zrobić makijaż, zrobić fryzurę i o to chodzi, bo to się przekłada na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, jaki mamy humor, jaką mamy motywację, żeby spojrzeć w niebo i się uśmiechnąć.
2: Poza tym chcą mieć lekarzy, którzy mówią po polsku, fryzjerki, które mówią po polsku, panią gdzieś na rogu, która ma sklep i która mówi po polsku, to tak wygląda. To jest bardzo ważne, żeby ten polski język cały czas promować.
3: Absolutnie tak, więc jeszcze jeszcze raz, korzystając z okazji, bo nigdy dość powtórzeń, jeszcze raz serdecznie zapraszam do głębokiej refleksji i właściwych odpowiedzi podczas nadchodzącego spisu powszechnego w sierpniu.
2: Pani Agnieszko, oprócz tego, że pisze pani doktorat, projekt badawczy Życie codzienne i opieka nad starszymi Polakami w Australii, gdy pojawiają się trudności w rozmowie i następuje powrót do języka macierzystego, to jest tytuł tego projektu, pracuje pani też w Multicultural Aged Care w południowej Australii, to jest pani też od 2025 roku honorowym konsulem, tak?
3: Tak, jestem honorowym konsulem dla południowej Australii. Mm-hmm. Mam konsulat honorowy w Adelaide. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla naszej polskiej społeczności, dlatego że nie mieliśmy konsula honorowego przez ponad 5 lat. Znowu mamy. Zapraszam serdecznie, bo im więcej dostanę zapytań i zadań, tym łatwiej będzie odpowiedzieć później na pytanie, czy było warto powołać takiego konsula honorowego dla południowej Australii znowu.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Czy jeszcze chciałaby pani coś dodać na zakończenie?
3: Chciałam państwa bardzo serdecznie zaprosić i poprosić. Zbliża nam się coraz bardziej jesień, potem zima. Proszę rozważyć szczepienie przeciwko grypie. Chcemy być silni, chcemy mieć odporność. Warto się szczepić, zwłaszcza po różnych takich zawirowaniach zdrowotnych, które mieliśmy jako cała australijska społeczność przez kilka ostatnich lat. Grypa to naprawdę jest paskudne schorzenie, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób bliskich wokół nas.
2: Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była pani Agnieszka Chudecka.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia.
2: A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

Zanim zbudowano pierwszy komputer, ona już wiedziała, do czego będzie zdolny. W epoce, w której kobiety nie miały prawa głosu, a matematyka była zarezerwowana dla mężczyzn w frakach. Augusta Ada King, hrabina Lovelace, napisała coś, co dziś uznaje się za przełom w historii informatyki. Opracowała pierwszy znany algorytm przeznaczony dla maszyny obliczeniowej. Choć sama maszyna nigdy nie powstała, a jej działanie istniało wyłącznie na papierze. Nie miała tytułów akademickich ani wstępu na uniwersytety, ale otrzymała niezwykle staranne wykształcenie domowe. Uczyła się matematyki pod okiem autorytetów i rozwijała własny sposób myślenia, który wykraczał daleko poza ramy epoki. Ada potrafiła nie tylko liczyć, potrafiła dostrzec to, czego jeszcze nikt nie nazwał. W 1843 roku przetłumaczyła z francuskiego pracę włoskiego matematyka o maszynie analitycznej. Dodała do niej własne obszerne komentarze, znacznie rozbudowując oryginał. To właśnie w nich opisała algorytm służący do obliczania liczb Bernoulliego, dziś uznawany za pierwszy program komputerowy w historii. Jeszcze ważniejsze było to, co zrozumiała między równaniami, że maszyny mogą przetwarzać nie tylko liczby, ale też symbole, muzykę, tekst, obraz i że kiedyś będą mogły tworzyć. Charles Babbage wynalazł maszynę, natomiast Ada zrozumiała jej sens. Podczas gdy on skupiał się na mechanizmie, ona dostrzegała ideę uniwersalnej, symbolicznej maszyny. Jej wizja była nie tylko techniczna, ale też filozoficzna. Przewidziała przyszłość, która wtedy nie miała jeszcze języka, by się opisać. Zmarła młodo w wieku 36 lat po ciężkiej chorobie. Jej notatki przez długi czas nie były szeroko znane. Dopiero w XX wieku, między innymi dzięki Alanowi Turingowi, zaczęto dostrzegać ich znaczenie, ale prawdziwe uznanie przyszło jeszcze później. Gdy ludzkość naprawdę zrozumiała, czym jest komputer, zaczęła też rozumieć, kim była Ada. Dziś jej imię noszą języki programowania, nagrody, inicjatywy, ale najważniejsze, co po sobie zostawiła, to nie linijki kodu, lecz sposób myślenia. Odwaga, by w technologii widzieć coś więcej niż narzędzie. Intuicja, by dostrzec w maszynie przyszłego twórcę i śmiałość, by mówić to głośno, mimo że świat jeszcze nie był na to gotowy. Ada Lovelace nie miała maszyny, która mogłaby wykonać jej algorytm. Miała jednak coś potężniejszego – wyobraźnię. To ona właśnie, nie stal i para, była zaczynem przyszłości.

Legendy z Kociewia i Borów Tucholskich. Skąd się wzięła nazwa miasta Chojnice? W XII wieku Wenedowie z dalekich kresów Pomorza postanowili znaleźć dla siebie miejsce, w którym mogliby zamieszkać. Zanim jednak odeszli, przywódca plemienia udał się do wieszczki, by dała choć jedną wskazówkę, gdzie znajdą swoją ziemię obiecaną. Kobieta popatrzyła na niego i zwróciła się w modlitwie do bogów. Po chwili odrzekła: dom swój znajdziecie tam, gdzie matka karmi swe dziecię. Wyrocznia brzmiała nader dziwnie, lecz wódz przyjął ją z nadzieją, iż wróżebny znak sam się objawi, gdy dotrą we właściwe miejsce. Nazajutrz całe plemię wyruszyło w drogę. Wenedowie szli wiele dni i nocy, by znaleźć miejsce, którym mogliby zamieszkać. Mijali piękne okolice, żyzne ziemie, malownicze rzeki i jeziora. Za każdym razem z nadzieją spoglądali na swego wodza. On jednak rozglądał się dookoła, spoglądał w niebo, jakby tam szukał podpowiedzi. I po chwili kręcił przecząco głową. Nie, to nie tu, wyrokował. Wreszcie po wielu miesiącach tułaczki dotarli w okolice obecnego jeziora Charzykowskiego. Ziemia była tu żyzna, woda czysta, a wznoszące się nieopodal na skraju lasu wzgórze stanowiło doskonałą osłonę przed wrogami. I tym razem zmęczeni podróżą Wenedowie spojrzeli w kierunku swego wodza. On jednak stał w milczeniu, jakby wciąż czegoś szukał. Nagle dostrzegł na rozległej łące krowę z cielęciem. Uśmiech rozjaśnił jego brodatą twarz. Wreszcie znalazł znak, o którym mówiła wieszczka. Wbił włócznie w ziemię i zawołał. Skończyła się nasza tułaczka. Tutaj pobudujemy domy nasze. Ludzie wznieśli radosne okrzyki. Kończył się wszak dla nich czas trudów wędrówki. Odtąd mieli zacząć nowe życie w tak pięknej i urodzajnej okolicy. Wybudowanej przez siebie osadzie nadali nazwę Kuchnest, co łączyło w ich języku napotkane zwierzęta kuch, czyli krowa, i nest, ciele. Z czasem nazwa zmieniła się nieco w wymowie, przyjmując formę konic, czyli chojnice. Pamięć o pierwotnym założeniu miasta pozostała zachowana na wieki w herbie, na którym widniała głowa krowy ozdobiona czterema gwiazdkami.

0: Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie.
1: Pod knajpę podjeżdża zamówiona taksówka. Kelner pakuje na tylne siedzenie 3 pijanych klientów i instruuje taksówkarza. Tego z lewej na Kopernika, tego w środku na Kościuszki, a tego z prawej na Spokojną. Dobra, wszystko jasne. Po 5 minutach taksówka ponownie podjeżdża pod knajpę. Taksiarz woła kelnera. Powiedz pan to jeszcze raz, bo na zakręcie mi się przemieszali. Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza. Postaramy się, by czuł się pan jak u siebie w domu. Zwariowała pani. Ja tu przyjechałem wypocząć. Toczy się sprawa w sądzie. Na kolejnego świadka zostaje wezwana sekretarka szefa. Młoda, urocza blondynka. Czy wie pani, co panią czeka za składanie fałszywych zeznań? Pyta sędzia po przesłuchaniu kobiety. Tak, odpowiada z uśmiechem dziewczyna. Szef mi coś wspominał o 200 tysiącach dolarów i futrze z norek.